0: wkrótce, gdy już doprzedniało, wracałem ramię w ramię z pańskiego parkanu ścianą. Zwierzaliśmy się sobie, ja chlipałem trochę, że mi się nie układa, że słabo tańczę i tak w ogóle. Wiedziałem, że na Rajskiej masz pan posesję, masz pan sad. Zobaczyłem jabłoń i reglamentowany jej kwiat. Wtedy do ucha zaczął pieprzyć ktoś, kogo pan nigdy nie lubiłeś.
1: Jakby co, to się wyprzesz, powiesz, że po dobrej

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: Prima Aprilis.
1: Rzekło oko.
2: Panowie, piszcie swoje życie.
3: Proszę jednak nie bazgrać. Na margines nie wyłazić.
4: Nie wyciło mojku narkomewku.
2: Proszę pisać należycie.
0: Oko, jednak masz świadomość,
2: że pisać jest trudno.
3: Ale...
2: Nie traktujcie jednak
0: notatek.
3: Jak te by były?
2: No!
3: Jak te by były?
2: One and two and three and four. One and two and three. Come on.

myślę oko, czemu to właśnie oko? Czemu nie noga zamiast oka? Czemu dookoła oka ten trójkąt? Ja tego nie rozumiem.

pragnęła innej rzeczy. Róża nie pragnęła wiedzy ani ciemności, na krawędzi ciała i marzenia, czego innego.

Na swe miasta wyszło kilku takich, z których każdy o podróży sobie śnił. Zbudowali dworzec kolejowy, każdy kupił sobie bilet w nim. Lecz kiedy już pociąg nadjechał i stał na peronie zdyszany, ktoś spytał więc, dokąd jedziemy? Usłyszał, na razie wsiadamy. Po chwili już siedząc przy oknach, rzucali okrzyki zdumienia. Mijali widoki tak piękne, że spełnić się mogło marzenie. Lecz oni pędzili wciąż dalej, szukając piękniejszej ziemi. Ktoś spytał więc, dokąd jedziemy? Usłyszał, na razie jedziemy. Rozmowy ciągnęły się długo i pewno by jeszcze potrwały, lecz pociąg już bieg swój zakończył, więc każdy ten postój pochwalił. Zaś kiedy już wyszli z wagonów, to nagle w zdumieniu usiedli. Ktoś spytał więc, gdzie my jesteśmy? Usłyszał, na razie tu, gdzieśmy wsiedli. Lecz gdyby ktoś mylnie osądził, że w całej tej podróży jest strata, niech wie, podróże kształcą, a zwłaszcza dookoła świata.

Positive for Sick of the Funk. Tak słuchając tych utworów, może wam się trochę wydawać, że mogą, że są troszeczkę za wolne jak na imprezę, że nadają się bardziej do na przykład wypicia piwa przed imprezą, ale muszę zaznaczyć, że leciały lekko przyspieszone na naszej imprezie funkowej. Podkręcałem kawałki, które są w tym tempie, jak ten, który właśnie w tle słyszycie, podkręcałem jakieś 4-5%, także były o wiele żywsze i naprawdę no, aż się chciało przy nich ruszać. Zresztą myślę, że będziecie to mogli zobaczyć na zdjęciach z imprez. Zdjęciach, które może uda mi się w końcu umieścić dzisiaj na stronie Saru z obydwu imprez. Jakoś nie miałem czasu przez półtora tygodnia, żeby to zrobić, ale chyba dzisiaj się postaram. Także zapraszam dzisiaj w późnych godzinach wieczornych, raczej nocnych, na stronę Saru, gdzie będziecie mogli obejrzeć zdjęcia z tych imprez. Tymczasem skończył się Positive Force We Get The Funk i w tle wchodzi Cat Chemist. Kawałek o tytule, który nie wiem co znaczy, bo jest skrótem SNT. Tego utworu akurat nie było na imprezie, nie było w moim repertuarze, chociaż był na rezerwowanej tak zwanej playliście mojej. Może zostawię was na moment z tym utworem, a później powiem coś jeszcze. We're gonna not discuss it, we're just gonna look at each other and say, yeah.

Żeby mieć czyste sumienie, to muszę dodać, że z tego co wiem, James Brown nie jest chyba klasyfikowany jako artysta tworzący muzykę funkową, ale raczej zawsze był wiązany z muzyką soulową, która chociaż w naszych czasach brzmi troszeczkę inaczej i się przeobraziła jak wiele gatunków muzycznych, ale formalnie chyba z muzyką soulową powinniśmy go wiązać.

To, co właśnie usłyszeliście, to był Slick Rick w kawałku I Shouldn't Have. Troszeczkę bardziej hip-hopowo niż funkowo, ale i tak pasuje do konwencji. I na imprezie coś się bardzo dobrze przyjął. Ogólnie, jeżeli chodzi o muzykę funkową i naszą imprezę, byłem naprawdę mile zaskoczony, że tak dobrze się przyjęła. Bo prawdę mówiąc, sam pomysł imprezy narodził się w głowie mojej jakoś tak miesiąc wcześniej, jak z Bartkiem spijałem jakieś piwka w mechaniku, całkiem przypadkiem. I ogólnie siedziałem całe dwa dni szukając muzyki, selekcjonując jakieś kawałki, ucząc się czegokolwiek o funku, bo tak naprawdę znałem tylko Jamesa Browna. I no, bałem się, że ludzie po prostu nie podłapią tego, ale na szczęście potwierdziła się teza wypowiedziana bodajże chyba przez George'a Clintona, że ludzie mają funk w sercach. No i no, to będziecie mogli zobaczyć na zdjęciach, może już dzisiaj wieczorem, a ci co byli, to widzieli to na żywo. A tymczasem DJ Shadow, the RDM Band.

Numer, który usłyszeliście przed chwilą, to był Cool and the Gang, Jungle Boogie. To był chyba hit tamtejszego wieczoru, w mojej części tamtego wieczoru. No, podczas tego kawałka ludzie naprawdę, wydaje mi się, oszaleli. Bardzo pozytywne zjawisko. A teraz znowu James Brown, Soul Power.

To był James Brown w kawałku Soul Power, a teraz Fred Wesley i David Mancuso w kawałku House Party. O panu Mancuso mogę powiedzieć tyle, z tego co wiem z książki, bardzo mądrej książki, którą niedawno zacząłem czytać, że jest pierwszą osobą w historii DJingu muzyki. Nie jestem pewien, że do końca, że dobrze zrozumiałem sentencję z książki, gdyż ona była napisana po angielsku, bo to napisane, że był pierwszym to blend records i rozumiem przez to, że był pierwszą osobą, która nakładała w czasie grania dwie płyty na siebie, czyli nie tak, że leci sobie jedna, kończy się i przechodzi w drugą, tak w miarę po prostu nawet płynnie, ale przechodzi tak, tak zwanym szybkim przejściem, tylko nakładał dłuższe fragmenty dwóch płyt naraz na imprezach. To tyle mogę powiedzieć o panu Davidzie Mancuso. A, jeszcze wyczytałem, że robił w Nowym Jorku pod koniec lat 70. Naprawdę niezłe imprezy. Imprezy, na których wychowywało się pokolenie ludzi, którzy... garstka tego pokolenia, którzy przyczynili się do powstania muzyki zwanej housem. Fred Wesley, David Mancuso, House Party.

you can't make the dough. Sold the fuck out trying to go R&B. How many real hip-hoppers in the place? Real smooth beats, some suckers can't count on mine. Sick of these boys just hippin' and hoppin' it. Tym, którzy dopiero co przed chwilą wrócili do domów i włączyli komputery, przypominam, że słuchacie Studenckiej Agencji Radiowej audycji Sarytmia, a na moim zegarku jest minuta do za 15:10. A tymczasem utwór, który osobiście bardzo lubię ze względu na tekst, grupa In Deep w utworze Last Night a DJ Saved My Life.

No, muszę przyznać, że naprawdę lubię tę piosenkę ze względu na ten świetny tekst. To jest taki dla mnie mały hymn ostatnimi czasy. A co do samego DJ-owania, to polecam odwiedzenie strony Dragstora ds.art.pl. Zarzuciłem tam wątek na temat grania na imprezach z komputera. No, nawiązała się całkiem ciekawa dyskusja, możecie się dołączyć, możecie sobie poczytać, co tym napisać, co sądzicie na temat grania z komputera kontra na przykład granie z płyt winylowych albo z CD-ków. To było In Deep, Last Night a DJ Saved My Life, a teraz znowu Slick Rick, Mistakes of a Woman in Love.

No, co do funkowej imprezy Starów, warto by jeszcze było dodać, bo mówię to przez o swojej części i o sobie, że po mnie, raczej ja byłem przed tym większym wydarzeniem w sumie, miał miejsce tak zwany live act, czyli DJ Romero na gramofonach i gitarzysta, który nie pamiętam jak się nazywa, w każdym razie gitarzysta zespołu Łoskot na gitarze. No dość niespotykane połączenie i na pewno pierwszy tego typu projekt dla obu panów, czyli DJ taki, no, który gra muzykę, no zaczął lekko funkowo, żeby nawiązać do tego co ja grałem, ale potem dość szybko i konkretnie przeszedł w house, a pan gitarzysta zespołu Łoskot dogrywał mu na gitarze używając multiefektora do kawałków house'owych, czyli no, no naprawdę dość nietypowe połączenie, no ale wypadło to świetnie, naprawdę super, i puszczę wam to podczas następnej audycji, bo wszystko zostało zarejestrowane z tego co mi wiadomo. No materiał jest naprawdę świetny, no, nie, na pewno nie uda mi się puścić całego materiału, bo panowie razem grali no jakoś za 3 godziny chyba na pewno, więc nie zmieścilibyśmy się, a nie ma sensu w sumie rozbijać tego na raty i przez 3 audycje ciągnąć, więc wytnę jakieś najciekawsze fragmenty i zaprezentuję wam to w następnej audycji. Przed chwilą był Slick Rick, a teraz utwór Cross the Tracks z soundtracku do filmu Snatch.

Zbliża się powoli godzina 22. Nasza audycja, moja w sensie audycja Ferytmia w tym wydaniu solowo-funkowa, więc zbliża się powoli do końca. Właśnie pojawiła się osoba, która myśli, że będzie chętna mnie zastąpić za mikrofonem, a ja się oficjalnie żegnam i żegnam się wam, z wami już permanentnie w tym roku, gdyż jest to ostatnia Ferytmia w tym roku 2023 kalendarzowym, gdyż w piątek znikam z tego miasta i wracam dopiero w styczniu. Także cóż mogę wam powiedzieć, wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku, udanej bibki sylwestrowej i do usłyszenia w przyszłym roku i do zobaczenia na kolejnych, mam nadzieję, udanych jak poprzednie imprezach sarowych. Na razie.

Jeśli czujesz się jak na śmieci wór, bo codzienny znój daje w kość.

wszystko co jest, wiesz. Niech to będzie moje, niech będzie słodkie i kolorowe. Niech pachnie jakoś tak, wiesz.

0: A wiesz co, musisz dać mi więcej czasu, żeby się zastanowić. Ja myślę, że to nie o to chodzi jednak, prawda?
1: Nie, zdecydowanie nie o to chodzi. Co ty, przecież wiesz, że ja cię o niczym nie uprzedzam. W tej audycji postanowiliśmy nie narzucać sobie żadnych ram stylistycznych.
0: Gramy co chcemy i w tym nastroju, w jakim chcemy.
1: Chciałbym spróbować zaskoczyć cię jeszcze bardziej.
0: No dobra, dawaj.
2: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
2: Milo się zrobiło w naszym studiu, nie?
0: Tak, bardzo klimatycznie.
2: Lampeczki za fajnego obicia.
0: Za futerka.
2: I półmrok. Generalnie bardzo przyjemnie. Tło w sam raz dla mrocznej audycji Sway Wish Project. Dobry wieczór drogim słuchaczom, mówią
0: Sway
2: i Wish. Zapraszamy jak co tydzień. Zaczniemy dzisiaj nie od tematu, tylko zaczniemy muzycznie. Korzenie tej audycji są w zasadzie muzyczne i ja stwierdziłem, że dzisiaj trochę do tego nawiążę. Utwór kapeli, która ostatnio mnie powala, rozwala, intryguje, nakręca i porusza. Jednym słowem, Riverside.
3: Ha ha ha!

0: Riverside, płytka Out of Myself, utwór I Believe, to ode mnie dzisiaj na dobry wieczór i jeszcze raz ponownie tego wieczora macham czółkiem z czółka w stronę Krakowa, bardzo, bardzo gorąco. To co, zapadamy temacik?
1: Tak, jasne.
0: Czy zagrasz ty coś na dobry wieczór?
1: Chyba polecimy z tematem. Mam dzisiaj dla państwa dwie historie.
0: A czy ja mogę coś powiedzieć jeszcze?
1: Tak, pewnie.
0: Ja chciałbym położyć uszy po sobie, ponieważ jak zobaczyłem stopień zaawansowania, przygotowania tematu przez moją drogą współprowadzącą, to po prostu stwierdziłem, że ja tu naprawdę powinienem w tej audycji kręcić gałkami co najwyżej.
1: Ej, Mateusz, nie bądź taki skromny.
0: No mów.
1: Okej, ja mam na dzisiaj dla państwa dwa tematy. Zapraszamy do dyskusji. Dwa, ponieważ stwierdziłam, iż jeden temat nam nie wystarcza i pod koniec audycji następuje krępująca cisza i nie bardzo wiemy, o czym mówić.
0: Albo totalny off-top.
1: Tak, albo totalny off-top. Ja ostatnio spotkałam się z taką wypowiedzią. Państwo wybaczycie mi, że użyję brzydkiego słowa. Że radio to takie medium, w którym czas napierdala najszybciej, więc proponuję, Mateusz, żebyśmy się streszczali.
0: Dobra.
1: Więc tak, więc z tymi tematami to jest tak. Ja bym chciała dzisiaj poruszyć kwestię hipermarketów, ale nie od takiej totalnie prozaicznej strony, tylko od strony pracowników hipermarketów. Pracownica zżarła towar za 5000 zł. No, macie państwo pole do popisu. Ja więcej nic nie powiem chwilowo. A drugi temat będzie dotyczył internetu znowu, ponieważ mówiliśmy już o tym w jednej z poprzednich audycji. Pamiętasz, Mateusz?
0: Zdecydowanie. Mówiliśmy o kontaktach, w tym damsko-męskich, przez internet. Mm-hmm. Ale w końcu radio jest internetowe, to temat internetu, nic dziwnego, że powraca.
1: Okej. Okay. Kobieta pozwała męża do sądu, a dokładnie postanowiła się z nim rozwieść, ponieważ odłączył ją od komputera. Babka totalnie uzależniła się od czatu, uzależniła się również dwójka jej dzieci. Dzieci przestały chodzić do szkoły, za zgodą mamy cała trójka ustaliła sobie grafik, no bo komputer jeden. Oni w trójkę. No i jak to się skończyło? Powiem państwu później, a wszelkie skojarzenia odnośnie tematów mile widziane.
0: Zapraszamy HSAR albo skropcie jakiegoś mailika swewishprojektmałpa.o2.pl. Nie wiem jak tam z naszym telefonem, ale podejrzewam, że jeszcze jest trochę wykrzeczony. A więc dzisiaj kontakt ircowo mailowy. HSAR albo logowanie przez stronę SAR-u www.sar.pggda.pl. Tam szukajcie linka czat, tudzież piszcie swewishprojektmałpa.o2.pl.
1: I witamy Piterka i Zgryzlaka na kanale ircowym.
0: I tak jest. I co? Kawałeczek od ciebie?
1: No, bardzo proszę.
0: No to lecimy.

0: No to mamy pierwsze zwierzenie odnośnie uzależnienia od komputera. Piterek może siedzieć przed kompem, sprawdzać fora, blogi, gadać na GGS, latuje cały dzień. O 23 siada do lekcji, odrabia do drugiej, powiedzmy kładzie się spać, budzi o 7, spóźnia do szkoły, wraca ze szkoły itd. No dobra, ale żeby aż taki hardcore, żeby na przykład zrezygnować ze szkoły po to, żeby siedzieć przed komputerem. Ktoś sobie coś takiego wyobraża? Mogłabyś tak rzucić wszystko, żeby tylko siedzieć w necie i w ten sposób spędzać czas?
1: Ja ci powiem tak, że ja jestem cholernie uzależniona od internetu i nie rzuciłabym szkoły, nie chodzę już do szkoły, ale mogłabym nie spać, mogłabym zawalać wszystko w dzień i mogłabym długimi nocnymi godzinami, zresztą tak robię i tak robiłam, siedzieć przed kompem. Ale wiesz, sprawa jest troszeczkę innego rzędu. Mamy do czynienia z bardziej dorosłą niż ja kobietą, z matką dwójki dzieci i w momencie, kiedy ona sobie ustala z nimi grafik, to jest to na maksa dziecinne zagranie. No a poza tym pomyśl, jak bardzo musiała być w to wciągnięta.
0: Dokładnie, skoro pozwoliła dzieciom nie chodzić do szkoły i jeszcze...
1: I pozwała męża do sądu, to znaczy chciała się rozwieść z mężem, ponieważ odłączył jej kompa.
0: Kosmos. Nie, ja naturalnie jestem w stanie sobie wszystko wyobrazić, ponieważ samemu nieraz zdarzało mi się siedzieć do trzeciej czy czwartej nad ranem przed komputerem, gadać, surfować i robić różne przedziwne rzeczy. Zdarzało mi się... Zawalać? Nie. Zawalać to może nie, ale zdarzało mi się, że miało to wpływ na różne rzeczy, które tam miałem w dzień do zrobienia. Natomiast no kompletnie nie jestem sobie w stanie wyobrazić aż tego w tak zaawansowanej formie, żeby po prostu nic innego się nie liczyło i żeby posuwać się do takich zagrywek. No to normalny nauk. A? Tak. Kolejny wrzut od słuchacza. Tata nie chce ustalić grafiku. Mówi, że to jego komputer i nie będzie go ograniczał grafikiem. Będzie siadał, kiedy będzie chciał. Ja się z siostrami kłócę o komputer dość często, jakby to kogoś interesowało. Ale no, powtarzam, nie przybiera to takiej ostrej formy, jak tutaj w przypadku, który zainspirował nas do zarzucania takiego, a nie innego tematu. Dobrze, drodzy słuchacze, czekamy na wasze kolejne wypowiedzi w tym i w drugim zaproponowanym temacie. HSAR to jest nasz kanał ircowy, swearwishproject@o2.pl to jest nasz adres mailowy. Czekamy, co macie ciekawego do powiedzenia. O, mamy cynk, że nadciąga nokturna, może nam coś ciekawego zarzuci. A w międzyczasie oczywiście trochę fajnej muzy, jak to w tej audycji zawsze bywało.

0: The Gathering jako przerwa muzyczna.
1: Okej, okay. My przypominamy temat dzisiejszy. Babka postanowiła rozstać się z mężem, rozwieść się, ponieważ wyłączył prąd w domu, odgrodził ją od komputera. Babka uzależniona od czatów, dwójka jej dzieci również. Dzieci nie chodzą do szkoły, mama ustala z nimi grafik. Czy net może być uzależnieniem? Uzależnić się można moim zdaniem od wszystkiego. Od alkoholu, od internetu, od papierosów, od seksu, od różnego rodzaju bodźców. Praktycznie od wszystkiego można się uzależnić, także jest to pytanie retoryczne. Tak myślę.
0: Tak, uzależnić można się od wszystkiego, nie wiem, nawet od dłubania w nosie albo picia Coca-Coli.
1: Czego ludzie poszukują w sieci? Próbują nawiązać kontakt. Bardzo często poprzez niewinną wymianę zdań, aczkolwiek najczęściej ten kontakt podszyty jest flirtem. Jak już kiedyś użyłam takiego sformułowania, że internet może też służyć jako seks telefon bez wizji.
0: Mhm. Tak, ale ja myślę, że to nie ma co uogólniać, wiesz, bo na pewno część osób szuka w sieci flirtu, czy szuka seks telefonu bez wizji, ale myślę, że tyle ile osób, tyle różnych potrzeb. Ktoś może po prostu szukać kogoś zupełnie nieznajomego, żeby mu się wygadać, jeżeli tylko ten ktoś będzie go chciał wysłuchać. Ktoś może po prostu potrzebuje wrażenia, że ktoś go słucha. Nie wiem, ktoś może chce czyjegoś zainteresowania, ktoś może chce dowiedzieć się czegoś o innych, bo sam jest typem takiej osoby, która chce jakieś przyswajać wiadomości, czy żyć czyimiś problemami. Także na pewno w dużej mierze kontakty damsko-męskie i flirty, ale no myślę, że potrzeby są o wiele szersze i na pewno po części też bardzo indywidualne, jeżeli chodzi o ludzi spędzających tyle czasu w internecie. W końcu to jest takie medium, które no jest bardzo rozbudowane, bardzo rozwinięte. Ludzi korzystających z sieci są, no nie wiem, miliony. Jak tam ze statystyką odnośnie mieszkańców Ziemi? Może ktoś podpowie na IRC-u? No w każdym razie bardzo dużo osób i na pewno sporo z nich szuka bardzo różnych i bardzo indywidualnych rzeczy.
1: Nocturna zapytuje na kanale IRC-owym, ile godzin trzeba spędzić w necie, żeby się uzależnić. Kurczę, no, a ile alkoholu musisz wypić, żeby się uzależnić? Mi się wydaje, że to jest jednak kwestia indywidualna. Ale skupmy się na tym przypadku konkretnym. Czy w tym wypadku internet był sposobem na rutynę w małżeństwie?
0: Myślisz, że był?
1: Tak, myślę, że był.
0: A dzieci? Dzieci miały też rutynę w małżeństwie?
1: Dzieci stworzyły sobie jakiś swój własny świat. Oczywiście, że dzieci nie miały sposobu na rutynę w małżeństwie.
0: No ale słuchaj, ja myślę, że od netu uzależniają się także osoby samotne, czy osoby nie będące małżonkami.
1: No tak, jasne. Ja akurat w tym przypadku, w tym momencie myślałam o tej matce, o tej
0: konkretnej
1: kobiecie.
0: Babce. No na pewno dla niej to był jakiś rodzaj, nie wiem, odskoczni, szukania czegoś ciekawszego, bardziej ekscytującego. Tak, być może. Bardzo możliwe, że można to nazwać rutyną. Coś w tym może być, na pewno.
1: Dochodzimy do pytania, czy internet może być powodem rozpadu związku. W tym wypadku widzimy, że tak. I dlaczego?
0: No cóż.
1: Zobacz, jaka sytuacja musiała być, jak sytuacja musiała być posunięta daleko.
0: No zdecydowanie na ostrzu noża postawiona.
1: Tak. Jeżeli oni nie mogli się w ogóle porozumieć ze sobą, tylko on uciekł się do tego, że odłączał prąd w domu, a ona postanowiła się z nim rozwieść z tego powodu.
0: Mm. Rozwiodłabyś się z mężem z tego powodu, jakby ci wyłączył prąd? Albo kompa? Use your illusion. Chociaż w sumie to ciężko się wczuć, nie? Bo to, kurczę, ja myślę, że tak ciężki przypadek to już można rozpatrywać, nie wiem, w kategoriach, kurde, uzależnienie, no to do tego stopnia to prawie jak choroba, nie?
1: Źle się żyje z osobą uzależnioną.
0: Uh-huh. Tak, no jeżeli oni nie mogli do siebie dotrzeć jedno do drugiego, zresztą inna kwestia, czy może ona żyjąc w tym swoim świecie w ogóle próbowała jeszcze jakoś kontaktować się z realem, czy tylko po prostu cała żyła gdzieś tam na jakichś czatach. No ale widocznie nie mogli się aż tak dogadać, że postanowili sprawy rozwiązać w ten sposób.
1: Babka złożyła pozew o rozwód. Sąd oddalił pozew i skierował matkę z dziećmi na odwyk. Czy to coś da według ciebie?
0: Nie wiem, jak mógłby wyglądać taki odwyk komputerowy. Znaczy, no pewnie wiem, no cóż, stawia się komuś kompa, na którym tylko pasjans i saper. Nie, no oczywiście robię sobie jaja, ale czy to coś da? Zapewne jakieś tęgie mózgi naukowe opracowały jakąś bardzo poważną metodę, która ma bardzo poważnie owocować.
1: Piterek napisał, że trzeba spróbować sobie zrobić dzień bez neta.
0: No, to taki mini odwyk, nie?
1: A dwa
0: to już taki średni odwyk.
1: Potem dostaje się dreszczy, rzuca cię po pokoju. Fatalna sprawa. Ja wiem, co ja przeżywam, jak mnie odłączają na 5 minut, na 10, a jak nie ma 2 godziny, to już dostaję drgawek i konwulsji. Ogólnie świat jest zły i do dupy.
0: Tydzień detoks. Tak, z chodzeniem po ścianach. Nie, ja myślę, że no cóż, może uda się jakoś uzmysłowić tej uzależnionej kobiecie, że jednak istnieje coś tam ważnego poza 17 celami monitora i wirtualnymi ludźmi, numerkami gadu-gadu, tudzież nikami na czatach. Ale czy na dłuższą metę to pomoże? Taka resocjalizacja internetowa? Nie mam zielonego pojęcia.
1: Ponieważ zrobiło się tak w miarę poważnie, to ja zastosuję taką maleńką dygresję. Drodzy słuchacze, czy wiecie, że można zgubić trumnę? Tak, można zgubić trumnę. W Szczecinie koleś poszedł na spacer z pieskiem i przy torach tramwajowych znalazł trumnę. Straż miejska,
0: z nieboszczykiem?
1: No właśnie, Straż Miejska przybyła na miejsce, otworzyła trumnę. Okazało się, że trumna była pusta w środku, ale uwaga, nosiła wyraźne ślady użycia. Poszukiwany jest właściciel trumny, podajemy opis, długa na 2 metry, dębowa,
0: czarna,
1: żelazne okucia. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie.
0: No może to była trumna używana w charakterze sypialnym.
1: Całkiem możliwe. Pozdrawiam wszystkich znajomych wampirów.
0: W ramach kuszetki czy coś w tym...
1: Nokturna, ty coś wiesz o tym może? Okej, no to... No,
0: Piterek wpadł na podobny pomysł.
1: To może polecimy z następnym kawałkiem.
0: Tak. Wracamy za 4 minutki i 57 sekund.

0: Drodzy słuchacze, jak zapewne dobrze wiecie, mamy dwa stałe kąciki w naszej audycji. Kącik pozdrowień i kącik osobliwości. Ja właśnie rozmawiałam z Mateuszem, jak wy, drodzy słuchacze, słuchaliście tego smętnego kawałka, o tym, że jestem bliska zrobienia nowego kącika, kącika absurdu. Tak. Czy wiecie, moi kochani, że możecie zostać skazani na karę, nie pamiętam, prawdę mówiąc, do ilu lat więzienia, na pewno na jakąś sporą grzywnę za kradzież sznurówki w hipermarkecie. Był taki przypadek. Facetowi brakowało jednej sznurówki, poszedł do hipermarketu, zaczaił się, popatrzył, czy nie jest na widoku i ukradł sznurówkę. Został zatrzymany, wzięty gdzieś na zaplecze i prawie jak z Orwella w celi 3x2 przy żelaznych drzwiach, przy spuszczonych żaluzjach zrobiono mu wodę z mózgu i wezwano policję. Myślę, że to bardzo, bardzo, bardzo śmieszna sprawa za sznurówkę.
1: To akcja podobnego typu, co ściganie po połowie hipermarketu babci, która zjadła pączka. To nawiązuje w sumie trochę do tego naszego drugiego tematu zaproponowanego.
0: Wiesz, że kiedyś w Sopocie był taki hipermarket, no coś w stylu Biedronki, to się jakoś tam nazywało, śmiesznie.
1: Może Albert.
0: No, powiedzmy, że Albert. Byłam świadkiem, jak babci robili przy kasie aferę, że zjadła winogrona.
1: No, widzisz.
0: No, babcia się oczywiście wypierała, ale ogólnie sytuacja, no nie wiem, czy była bardziej śmieszna, czy bardziej żenująca.
1: No, tak.
0: A co tam nasi słuchacze piszą na Ircu?
1: Nasi słuchacze piszą na Ircu jeszcze odnośnie netu. Nocturna na przykład 3 dni wytrzyma, bo od jutra do niedzieli wieczora, bo ma zjazd. No, to tak. Szacun. Faktycznie 3 dni bez netu, będąc uzależnionym, to masakra.
0: Podziwiam.
1: Piterek, jeśli czuję, że jest czymś uzależniony, to stara się ograniczać, ale stopniowo, powoli. Znam to skądś, tak. Ja bardzo nie lubię czuć, że jestem od czegoś uzależniony. Nieważne, czy by to było coś przyjemnego, fajnego, ale sama świadomość, że nie jestem w stanie w pełni kontrolować swojego podejścia do czegokolwiek, jest mi niewygodna i faktycznie staram się to jakoś sensownie ułożyć. Dalej przewinął się jakiś off top. To chyba, odnośnie fajki, tak. Zakładając, że palę papierosy na każdej przerwie i wieczorem fajkę, to ograniczam to najpierw do porannego, co drugą przerwę i fajki wieczorem, a potem do porannego, długa przerwa i fajka wieczorem, jeszcze bardziej potem poranny i fajka wieczorem, na koniec sama fajka wieczorem. Można ograniczać dalej. Proponuję ograniczyć papierosy, zostać przy fajce. Raz, że smaczniejsze, 2, że fajniej pachnie, 3, że mniej szkodliwe. Apetycik na tabakę. No, albo tabaczkę, tak jest. Czy coś dalej? Zgryzli stwierdza, że Sary jest de beściak. Dziękujemy, kłaniamy się nisko.
0: Zgryzli, dziękuję za uwagę.
1: A to dlatego, że jajca przewinąłem trochę w górę. Już nadrobiliśmy. Tak. Pieprz ziołowy, to chyba dalej odnośnie tabaczki.
0: Piterek w swoim ulubionym temacie, o nałogach, o poleniu.
1: Tak, i to chyba w sumie tyle.
0: Ja wam coś powiem, moi drodzy. Ja się właśnie przeprowadziłam i do przyszłego tygodnia jestem bez internetu. Na dodatek jestem bez telefonu komórkowego, czyli dwa moje największe uzależnienia. Siedzenie na gadu-gadu i wysyłanie SMS-ów. Mam z głowy.
1: Ale muszę ci powiedzieć, że wybitnie dobrze wyglądasz. Żadnych worów pod oczami, żadnych poobgryzanych paznokci, żadnych tików, drżenia rąk też nie zauważam.
0: Dziękuję ci bardzo. Wiesz, to w tym świetle, w tym półmroku.
1: W tym nastroju, okej.
0: Wszystko wygląda lepiej.
1: Kumam. Magia Saru po prostu.
0: Magia Saru, dokładnie. No to cóż, to chyba czas na następny kawałek.
1: Czas na następny kawałek. Ja specjalnie zmieniłem, bo miałem już wrzucony do playlisty, miałem wrzucony
0: Mateusz,
1: co innego.
0: Mateusz, tak? A zróbmy teraz kącik.
1: Teraz kącik? Mhm. A masz jakiś szybki, wesoły kącik? Bo ja właśnie chciałem, bo Cegieł napisał, że ruch na Ircu jest porównywalny z dynamiką kawałka.
0: Ja mam rewelacyjny kącik
1: to
0: osobliwości.
1: To ten, co ja tu widzę, tak? To dobrze myślę? No dobra. Ostatni kącik był pod sam koniec, to dzisiaj. No niech ci będzie, znaj moje dobre serce.
0: Słuchacze chyba wiedzą, o co chodzi. Posłuchajcie.

0: Szlagier na maksa.
1: Dzisiaj Zdzisława Stośnicka w naszym kąciku osobliwości. Mateusz, wiesz co, ja nie wiem, czy ja dobrze kojarzę, ale mi się wydaje, że ona robiła jakąś piosenkę do pana Kleksa.
0: Sośnicka? A to nie była matko.
1: Ale pamiętasz?
0: To nie była Trojanowska?
1: Nie. I w ogóle wystąpiła w którejś części pana Kleksa. Jakąś taką... Kim ona tam była?
0: Być może.
1: Pamiętasz?
0: Być może.
1: Ciemnych włosach.
0: W długich ciemnych?
1: Chyba.
0: Ja kojarzę jakąś piosenkarkę, która występowała jako królowa jakiejś tam krainy, ale to nie była Sośnicka.
1: Ale to na pewno nie była Trojanowska.
0: Też nie była Trojanowska, to była z Lombardu? Pani?
1: Być może, ale to wtedy nie chodzi...
0: O tego pana Kleksa?
1: O ten odcinek tego pana Kleksa.
0: Ta rozmowa dowodzi, że nie jesteśmy jednak jeszcze aż tacy starzy, żeby pamiętać takie rzeczy.
1: Ha. Ej, no ja pamiętam. No, ja jestem starsza.
0: No ale ja jak przez mgłę. No ty też nie do końca jednak na to wychodzi. Już sobie nie dokładaj.
1: Latek. No. Dobrze. A czy my możemy uznać temat numer jeden za zamknięty?
0: W sumie off topic poleciał ten. Poleciał w stronę Sośnickiej na tym. Na,
1: Sośnicka Rules.
0: Na czym? Na Ircu?
1: Piterek szykuje dla Państwa jeszcze jakiś kawałek od siebie. Jak wrzuci na FTP-ka, to oczywiście poleci.
0: Będziemy mieli dwa kąciki osobliwości w jednej audycji?
1: Ja dzisiaj przygotowałam trochę za mało piosenek, przyznaję się, bez bicia, ale to wszystko przez ten utrudniony dostęp do sieci.
0: No
1: ale
0: za to przygotowałaś temat. Ty, dwa
1: nawet. Tematy. No dobra, no to przejdźmy do tego drugiego tematu.
0: Ale co, zarzucamy ten net tak zupełnie?
1: A coś chcesz jeszcze dodać? Ja myślę...

0: że, kurczę, no bo mówiliśmy już o tym w którejś z poprzednich audycji, ogólnie poruszaliśmy sprawę internetu. No cóż, no rozwodu na razie nie będzie. Rodzinka
1: będzie
0: poszła na odwyk.
1: Będziemy no trzymać rękę na pulsie, zobaczymy, co tam ciekawego z tego odwyku wyjdzie.
0: Wiesz, jak to jest, jak ktoś idzie na odwyk od alkoholu, to potem nie może ani kropli wódeczki, ani piwka się napić.
1: No właśnie, no ciekaw jestem właśnie, jak taka żona wróci z tego odwyku.
0: No nie może nawet, wiesz, nie może patrzeć na myszkę.
1: I co?
0: Nie mówiąc już o klikaniu.
1: No właśnie.
0: Przerąbane.
1: No ciekawe, jak to małżeństwo będzie
0: dalej funkcjonować.
1: Dalej wyglądać.
0: Powinni się zająć sobą bardziej. Pójść na lody, coś porobić.
1: Myślisz, czy słyszę sarkazm?
0: Kurczę, no.
1: Tak,
0: no,
1: dzieci wysłać do szkoły. Zdecydowanie tyle nie chodziło, mają zaległości. Dzieci
0: posiedzieć
1: do szkoły,
0: z dziećmi nad lekcjami, nad matematyką.
1: Oni powinni się zająć sobą, jak najbardziej.
0: Wyjechać gdzieś razem. Kupić sobie jakąś ekstra bieliznę.
1: Na przykład. I ja mówię to bez strachu. A, ja już słyszę, a, już wiem, o co chodzi.
0: O co chodzi.
1: Ja
0: tak, bo
1: chodzę ci
0: to męskie, szowinistyczne świnie. I muszę skorzystać z okazji, żeby to przemycić.
1: A, oh, wow. No cóż.
0: Okej. Okay. Dobrze. A, wiesz co, Mateusz, bo to wszystko dlatego, że chodziły słuchy, że w ostatniej audycji byliśmy drętwi na maksa.
1: Drętwi na maksa?
0: Mhm.
1: Mm. Bo, no jeny, no, bo przygotowałem taki hardkorowy, poważny temat, no. Mieliśmy raz przywalić poważnie. I nam się rozjechało, nikt nie chciał się wypowiadać, no to co my biedni mieliśmy zrobić
0: nieszczęśliwie.
1: Przypomnij
0: mi ten temat.
1: No, temat był sobie bardzo rozległy, czym się kierujemy w życiu,
0: no,
1: co nas kręci, czego się boimy.
0: To co ty się dziwisz, no, że było drętwo?
1: Kto mówił, że mamy misję robienia poważnych rzeczy?
0: No tak, wiesz, bo...
1: No, no jakoś misja nam się rozjechała trochę, więc dzisiaj gadamy znowu o internecie.
0: Bo nie masz wyczucia, wiesz, po prostu troszeczkę w wybieraniu tematów.
1: No cóż,
0: bo
1: no to ja
0: to musi być
1: to
0: temat, z którym się utożsamia słuchacz. A jeżeli nasz słuchacz ma przeciętnie lat 20, to on nie zastanawia się...
1: A skąd ty masz takie dane? Co to za badania marketingowe?
0: No wiesz.
1: Określałaś target naszej audycji.
0: No więc, jeżeli słuchacz ma średnio lat 20, to on chyba jeszcze nie zastanawia się nad takimi rzeczami, jak wiesz, cele w życiu, czym będzie się kierował.
1: Nie, tak nie mamy gości, to tylko jakieś łomoty na górze.
0: I tak dalej.
1: No, ja się zastanawiałem, ale ja to dziwny jestem generalnie.
0: Bo ty jesteś stary i zły.
1: Tak, ale nie należy mnie wymieniać z tej okazji. Wbrew.
0: Bo jesteś niezastąpiony, jak każdy.
1: O, jak ja lubię kojarzyć pewne fakty. Tak, no to opowiedz coś jeszcze.
0: Pracownica zżarła towar za 5000 zł. Kolejna afera w hipermarkecie. Możemy podać nazwę. W hipermarkecie Carrefour. Kolejna afera po niepłaconych nadgodzinach, po parkingach, a dokładnie po zajmowaniu miejsc dla inwalidów, po przeterminowanym żarciu. Teraz szykanowanie pracownic. Czy to jest w ogóle możliwe? Słuchaj, to było przez 5 miesięcy. To się działo przez 5 miesięcy. Ona zjadała...
1: 1000 złotych miesięcznie?
0: Sałatki, sery, różnego rodzaju rzeczy, bo pracowała na takim stoisku. To trwało 5 miesięcy. Po pierwsze, jak to jest możliwe, że w takim hipermarkecie jak Carrefour nikt tego nie zauważył? Tam co chwilę przemykają jakieś panie, tudzież panowie w czerwonych krawacikach.
1: Mają słabych kojotów, jednym słowem.
0: Wiesz, wszędzie kamery i tak dalej, Big Brother działa. A babka się pożywiała. Po 5 miesiącach wzięli ją znowu do tej celi 2x3. Kazali jej podpisać papiery, że zjadła tą czekoladę, ten serek tylżycki i tak dalej. Gdyby nie podpisała, grozili jej usunięciem z pracy. Podpisała, zwolnili ją dyscyplinarnie. I teraz jest pytanie takie, czy to jest nowa moda na dojadanie do pensji, a nie dorabianie? Jeżeli kobieta zarabia 600 zł, to przynajmniej pójdzie do pracy i się naje. Co myślisz o tym?
1: No generalnie słabo jest zarabiać 600 zł. Mi w mojej poprzedniej pracy coś takiego groziło. Ale nie mogłem, nie miałem opcji do jedzenia sobie. Mogłem ewentualnie sobie coś tam dopić, co najwyżej. A czy to nowa moda? Nie mam pojęcia, wiesz, jeżeli... Myślę, że nie można tego tak jednoznacznie tłumaczyć kwotą zarobków tej pani, że musiała
0: poczekaj,
1: sobie...
0: Mateusz, ja zastanów się, co chcesz powiedzieć za chwileczkę. Dam ci tutaj...
1: Przejmiesz, widzę moje obowiązki i zalukasz tutaj coś przez...
0: Tak, bo widzę, że Nocturna napisała na Ircu, że ją załamałam stwierdzeniem, że w wieku 20 lat ludzie nie zastanawiają się nad życiem. Słuchaj, powiem ci tak, że no ja niedokładnie to miałam na myśli, zastanawiają się, ale nie do końca w takim aspekcie, o jakim chciał rozmawiać Mateusz. Chyba nie słuchałaś poprzedniej audycji, więc po prostu nie wiesz, jakie tematy próbowaliśmy poruszyć. Moim zdaniem nie było odzewu, ponieważ one były za ciężkie. No i tyle. Tak mi się wydaje.
1: Generalnie lubię za ciężkie tematy.
0: Ale to, co my lubimy, niekoniecznie jest lubiane przez słuchaczy.
1: Jak było widać na załączonym obrazku.
0: No i tak. No, mów dalej.
1: I tyle
0: mów
1: odnośnie
0: dalej.
1: Sprostowania.
0: Mów dalej.
1: Więc to, co chciałem powiedzieć, to, że niekoniecznie można, czy należy wiązać konsumpcję w pracy w wykonaniu tej pani z hipermarketu z poziomem jej zarobków, bo może po prostu konsumowała sobie w ramach, nie wiem, uznania, że pracuje przy tych serkach, to jednocześnie je sobie podje od tak, a że uzbierało się tego 1000 złotych miesięcznie, no cóż, nie wiem, co ona
0: można
1: tam
0: by policzyć,
1: może
0: ile jakieś... ona serków tylżyckich musiała zjeść,
1: a może
0: żeby
1: to
0: się
1: były, wiesz, francuskie sery pleśniowe albo...
0: No na przykład.
1: Coś takiego. No tylżyckich to pewnie musiałaby dużo wciągnąć. To rzeczywiście musiałaby chyba akordowo pierwsze, drugie śniadanie, żeby tak...
0: A czy nie myślisz, że to jest swoistego rodzaju nagonka na hipermarkety? Teraz musimy omijać Carrefoura, tak jak omijamy Żabkę, Biedronkę i te inne sklepiki tego typu.
1: Ja nie umijam Biedronki. Ja tylko tam patrzę na metki.
0: Ale a ty nagonka... jesz te rzeczy z Biedronki? Mateusz, a ty jeszcze żyjesz?
1: Niektóre. Przecież mówię, że patrzę na metki, wiesz, że to jest moje zboczenie. Mhm. Ale nie, nagonka, faktycznie, ostatnio jest jakiś taki trend. No, najpierw chyba wybuchła sprawa z Albertem, odświeżania wędlin, odświeżania mięska, trzecie życie kurczaka i tak dalej. Potem się przewinęło coś tam z większych sieci. Potem Biedronka, która traktowała pracowników tak, jak traktowała. Posypały się pozwy, posypały się odszkodowania. Rzeczy są w toku. Mm-hmm. Teraz to. Także no, trend generalnie jest, ale czy to można uznać za nagonkę w tym przypadku? Nie sądzę.
0: No dobrze, to ja jeszcze zacytuję dwa zdania słuchaczy na temat tej afery. Wstyd kobitki, facet zżarłby mniej za 600 zł. Ja myślę, że to jest jakieś takie bardzo seksistowskie w tym momencie.
1: Czekaj, jeszcze raz możesz powtórzyć?
0: Tak, jasne. Wstyd kobitki, facet zżarłby mniej za 600 zł, a nie za 5000. I drugie zdanie. Pracownicy nie zjadają, pracownicy kradną. Niepilnowany pracownik, zostawiony sam sobie. Zawsze kradnie, ukradnie, co tylko da się ukraść.
1: No i... z tym ja bym się nie zgodził, z tym drugim.
0: A z tym pierwszym byś się zgodził?
1: To pierwsze pozwolę sobie przemilczeć, jako że, jak zauważyłaś, seksistowskie i tak dalej. Mhm. Ale nie, no to wszystko są uogólnienia. Ty wiesz, że ja bardzo nie lubię uogólnień. Mhm. Ja tylko lubię wymijające odpowiedzi.
0: No dobrze. Ja teraz idę się pokłócić z cegiełkiem na Irca, a Mateusz zapodaj kolejny kawałek.
1: A my posłuchamy zapowiadanego wcześniej żywszego kawałka.

0: dajcie się zamoldować. Tak, ta kapelka reklamuje swoją najnowszą płytę. Ja tej najnowszej płyty nie słyszałem, poprzedniej też nie. Niemniej kawałek Wszędzie Cynamon zespołu Mold. No, ciekawy do posłuchania jest, w związku z czym zaproponowałem go wam, drodzy słuchacze, w ramach przerywnika muzycznego. Tyle.
1: Mateuszek, przeczytaj słuchaczom, których nie ma na IRC-u, co słuchacze będący na IRC-u ciekawego powiedzieli w temacie.
0: Dobra, tylko muszę się kawałek cofnąć. Przed cegła czy od cegła? Aha, Piterek.
1: Piterek.
0: Piterek. Pracownikowi, który pracuje w hipermarkecie, chyba zwisa, jak będzie prosperowała jego firma, bo i tak po kilku miesiącach nie będzie już tam pracował. Więc kradnie z czystym sumieniem, odrabiając sobie nieuczciwe wynagrodzenie. Szczerze mówiąc, nie kumam stwierdzenia kradnie z czystym sumieniem, no ale sumienie jest kwestią bardzo elastyczną i zasady, którymi każdy się kieruje, też są rzeczą dość indywidualną, więc no okej, może to jest w jakiś sposób możliwe. To tak jak z roznoszeniem ulotek. Wywala się połowę do śmieci, nie martwiąc się o rozreklamowanie firmy, dla której się roznosi. Kolejny raz wychodzi, że jestem dziwny, bo swego czasu roznosiłem ulotki
1: i nie wywalałeś do
0: i
1: śmieci.
0: Nie wywalałem do śmieci. No ale dostawałem za to całkiem sensowną kasę jak na taką pracę, to może byłem po prostu dobrze zmotywowany. Cegieł. Kiedyś okradało się wielki moloch, jakim był komunistyczny system gospodarki planowej. Wielkie anonimowe przedsiębiorstwo, teraz są supermarkety ponadnarodowe. Różnica niewielka. O, w tym to już coś jest ciekawego, ale patrząc na to, jak skończył okradany wielki moloch komunistyczny, myślisz, że tak samo skończą hipermarkety okradane przez pracowników?
1: Nie wiem. Nie, nie sądzę.
0: Jakoś mi się też nie wydaje. Jednak różnica niewielka, ale różnica tkwi, jak to często bywa. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o kasę. Myślę, że za tym stoi taka kasa, że nawet próba walki z tym systemem w tak dziwny sposób i pokrętny, to chyba niewiele da. W komunistycznych molochach nie robili bagietek. Tak, to znowu z przymrużeniem oka.
1: Ja powiem jeszcze raz o pewnej straszliwej rzeczy, którą czasami udaje mi się popełnić w hipermarketach. Nagminnie robiłam to w Oszonie. Mam nadzieję, że z Oszona nikt nie słucha. A nawet jeśli, to już tam nie mieszkam. Robiąc zakupy, pchając ten cholernie ciężki, wielki wózek, padając ze zmęczenia, potykając się o różne produkty walające się o podłogach, będąc popychaną, pocieraną przez różnych ludzi, umilałam sobie czas podjadaniem rzeczy z półek. Ale chodzi mi konkretnie o czekoladę. Potrafiłam podejść do półki z czekoladą, wziąć, otworzyć, zjeść i tak, o zgrozo, odłożyć na półkę. Mateusz straszliwie tego nie pochwalał. Na początku naszej znajomości nic nie mówił, potem parę razy coś wspomniał o tym, jaki to jest złe.
0: Ale nadal pchał spokojnie ten wielki fuzek.
1: To znaczy może mniej spokojnie, ale pchał. Do czego zmierzam? Jeżeli ja, będąc klientką, nie byłam w stanie często się powstrzymać przed zjedzeniem czegoś, no to co się dziwić takiej pracownicy? Ona jest non-stop przy tych produktach. Załóżmy, że jest głodna. Załóżmy, że kurde ma 5 minut na zrobienie siku i musi zasuwać z powrotem do tego stoiska.
0: Żeby 5.
1: Zarabia dodatkowo 600 zł, co nie ukrywajmy, no nie jest jakąś powalającą kwotą. Ja naprawdę się jej nie dziwię. I powiem więcej, ja bym pewnie robiła tak samo. Tylko żebym zżerała jeszcze więcej, nie za 5000.
0: Co ty byś zżerała?
1: Rzekłam. Czekoladę. I niedługo bym się toczyła. Musiałbyś mnie przepychać przez drzwi.
0: A ty by musiała być niezła czekolada. Szwajcarska pewnie jakaś.
1: Mateusz się rozmarzył. Ale Mateusz nie zjada.
0: Nie, ja nie podjadam.
1: Mateusz, ja muszę wycofać, bo ja powiedziałam, że ty jesteś stary i zły, ale ty jesteś stary i dobry i uczciwy, dobrze ułożony.
0: Czasami. W pewnych aspektach.
1: Teraz jeszcze tak. Jeden kącik absurdu i polecimy z piosenką. Ale to będzie trochę niesmaczny kącik. Myślisz, Mateusz, że ja
0: po tych czekoladach i serach i tym? Ja nie wiem. Nie uprzedziłaś mnie, a skoro mnie nie uprzedziłaś, to rzeczywiście musi być niesmaczny.
1: No to bez konsultacji. O kurczę, no dobra, zapytam. Czy wyobrażacie sobie, drodzy słuchacze, spędzić 3 dni
0: No, no. No czekaj, skoro już włączyłem tryb pod tytułem wyobrażanie sobie, to...
1: Czy wyobrażacie sobie, drodzy słuchacze, spędzenie 3 dni z kubkiem? Mateusz, może ja ci to napiszę, czekaj, a ty przeczytasz, okej?
0: Okay? Co, to może po następnym
1: poczekaj,
0: kawałku,
1: bo podczas tego kawałku, który poleci, słuchacze będą mieli czas, żeby się ustosunkować. Mm-hmm.
0: Ale ja nie obiecuję, że to przeczytam.
1: Ale
0: wiesz?
1: Ja zaznaczę...
0: Czekaj.
1: Ale ja zaznaczę, że to jest autentyczna historia. Mm-hmm. Na faktach.
0: Dobra,
1: wydarzyło
0: pisz,
1: się to całkiem
0: pisz, pisz, bo
1: niedawno.
0: Jestem ciekawy już. Słyszycie państwo to skrobanie? Ołówka po papierze? O, my God. Wiesz co, oglądałem swego czasu film pod tytułem Jackass. I tam był podobny motyw bodajże z samochodzikiem, tak zwanym resorakiem.
1: Trzy dni.
0: Mhm. Jeżeli... Piterek, ty Jackassa pewnie oglądałeś, więc jeżeli skumałeś, o co chodzi, to weź napisz to
1: Piterek,
0: na
1: Piterek, to jest pytanie do ciebie. To jest coś, co lubisz.
0: Analogiczna akcja z kubkiem. A to świadomie czy nieświadomie?
1: Ale co świadomie czy nieświadomie?
0: No ten ktoś z tym kubkiem egzystował.
1: No to ja powiem później. Na razie pytanie.
0: O, Piterek oglądał, także pytanie.
1: Czy wyobrażacie sobie, drodzy słuchacze, 3 dni z kubkiem w pupie?
0: Okej, to polecimy z piosenką.

0: Ktoś się zastanowił, bo w sumie nie zauważyłem.
1: Tak, zastanawiają się.
0: No, PIT się zastanawia, jaką średnicę miał kubek.
1: Jaką średnicę ma kubek? Niestety nie mam tej informacji.
0: To w sumie, a ten, on był z uszkiem? Wiesz? Kubki chyba są z uszkiem.
1: Nie, może to był taki z McDonalda, taki po kawie. Ale słuchajcie,
0: może abstrahując... Może to był jakiś składany kubek.
1: Abstrahując od tej średnicy, no... No, mi się wydaje, że ogólnie, no, jaki on by nie był, czy większy, czy mniejszy, no to no, ciężko chyba.
0: No zdecydowanie, ale poczekaj, bo to...
1: No ale poczekaj, jak to było?
0: No właśnie, jak to było?
1: Przechodnie wezwali policję.
0: Skąd ty w ogóle czerpiesz takie informacje?
1: Przechodnie wezwali...
0: Bez internetu w dodatku.
1: Przechodnie wezwali policję do pijanego mężczyzny. Mundurowi przyjechali, próbowali go ruszyć. Facet wył z bólu. I wezwano lekarza, który stwierdził, że no przyczyną złego stanu pijanego, nieprzytomnego, prawie nieprzytomnego kolesia jest ten kubek w odbycie. Jak ten kubek się tam wziął? Ponieważ facet był pijany, niewiele pamiętał. Ostatnią rzeczą, którą był w stanie sobie przypomnieć... była popijawa w parku. Pił z jakimiś trzema mężczyznami. Prawdopodobnie...
0: Z kubka.
1: Prawdopodobnie z kubka i prawdopodobnie to ci mężczyźni urządzili w ten sposób naszego bohatera.
0: Pewnie nie chciał im oddać zatrunek. Albo przegrał jakiś straszny
1: jajcarze,
0: zakład.
1: Co?
0: No, dowcipnij się.
1: No kurczę, figlarze. Tak. Pomysłowi i spontaniczni. Bardzo mi się ta akcja podoba.
0: Czego nas ta akcja uczy? Żeby nigdy nie pić w parku z kubka z jajcarzami.
1: Nie, uczy, żeby nie zadawać się z nieznajomymi.
0: A może to jego znajomi byli?
1: Nie, właśnie nie.
0: A nie znajomi.
1: Jacyś obcy faceci.
0: A, obcy. Mhm. Żeby nie pić w parku z nieznajomymi z kubka.
1: Tak.
0: Lekcja kapitana planety.
1: No to polećmy z cytatami ircowymi. Mm.
0: Ale coś jest o wyżeraniu sera z lodówki, a tu nie widzę nic na temat kubka.
1: No to niemożliwe.
0: Akcja głosi prastaną zasadę, nie zasypiaj na imprezie. Tak, widziałem tę serię zdjęć. Odnośnie niezasypiania na imprezach.
1: A o co chodziło z tym samochodzikiem?
0: No bo w filmie pod tytułem Jackass był taki motyw, że gościu w analogicznym miejscu umieścił sobie resoraczka, po czym udał się na rentgen, skarżąc się, że coś tam go boli i lekarz próbował zlokalizować, co to.
1: No sorry, ale mi się wydaje, że resoraczek to jednak łatwiej wejdzie niż kubek.
0: No prawdopodobnie tak. Ale wyobraź sobie zdziwienie tego lekarza od radiologa. Mhm. No pewnie analogiczne do zdziwienia tego pana, który diagnozował tego pijaczka.
1: Ale to jest bardzo ciekawe, znaczy mnie zastanawia to, że ten pijaczek nie wyjął sobie tego kubka. No bo ja zakładam, że on wystawał, no nie? Czy jak?
0: Wiesz co, może coś zagramy? Widzisz, Miksa masz idzie spać.
1: Dobrze. Z Grizzly ma klucz od wychodka na Politechnice, jeżeli ktoś z Warszawy...
0: A to na mojej Politechnice?
1: Znaczy, nie, na Politechnice Warszawskiej. No Mateusz, no z Grizzly jest z Warszawy.
0: No tak, no, ale może ma do Gdańskiej jakiegoś wychodka.
1: Jeżeli ktoś ma potrzebę skorzystania z wychodka na warszawskiej Politechnice, to proszę się zgłosić po namiary do Zgryzlaka.
0: Dlaczego na warszawskiej Politechnice wychodki są na klucz? Bo u nas to są takie porządne, ogólnodostępne.
1: Oki.
0: I nawet całkiem czyściutkie i wyremontowane.
1: No dobrze, to polećmy z następnym kawałkiem.
0: No to polećmy z następnym kawałkiem.

0: No i laika nam się skończyła parę sekund wcześniej, oczywiście przy naszej pełnej nieuwadze. Czas nam się kończy powoli.
1: Nieprawda, mamy jeszcze 7 minut.
0: 8. No to nawet mniej powoli.
1: Dobra.
0: No co, na Irco nam się rozjechało, czyli tradycyjnie pod koniec audycji się wszystko rozjeżdża i schodzi na off-topy.
1: A ja mam jeszcze jeden bardzo króciutki temacik, którym żyję ostatnio.
0: Ależ ty mnie zaskakujesz dzisiaj.
1: Czy wiecie, kochani słuchacze i mój drogi współprowadzący, że agresywni obrońcy księdza Jankowskiego nie pozostaną bezkarni?
0: Nie.
1: Aha.
0: Aha.
1: Tak.
0: Zamieniam się w słów.
1: Trójmiejska prokuratura zgodziła się na publikację zdjęć awanturników, którzy latem poturbowali dziennikarzy, w tym mocno kamerzystę Polsatu. I dzisiaj mogliście Państwo zobaczyć zdjęcia tych panów walczących w imię świętej sprawy w trójmiejskich dziennikach.
0: Bardzo dobrze, bardzo dobrze.
1: Ktokolwiek byłby w stanie pomóc, proszony jest o...
0: Zidentyfikować. Sławisz.małpa2.pl.
1: Proszony jest o kontakt z komendą policji, z komisariatem policji przy ulicy Piwnej. Ja myślę, że świetnie się stało.
0: Bardzo
1: może parę osób.
0: Bardzo dobrze, w końcu głupota i kultuństwo zostanie może chociaż trochę utemperowane.
1: A ja, drodzy słuchacze, w najbliższą niedzielę od godziny 11 pod kościołem świętej Brygidy będę obserwatorką wydarzeń z ramienia jednej z publicznych trójmiejskich rozgłośni radiowych. Jeżeli bym nie wróciła z tej akcji, wytrwajcie proszę przy Mateuszu.
0: Jakąś obstawę ci trzeba będzie zafundować.
1: Słuchajcie nadal Sway Wish Project. Nawet jeżeli Sway już tylko będziecie mieli. Jeżeli będziecie mnie już mieli tylko w pamięci.
0: Ale to wtedy by były same ciężkie i nudne tematy i sama niefajna muza.
1: Tak, a jeżeli uda mi się powrócić, to w najbliższy czwartek powiem Państwu w paru słowach, jak było. Mam nadzieję, że żaden emeryt nie będzie na mnie biegł z kijaszkiem.
0: Tudzież z laską.
1: Tudzież z laską. Okej, no to kawałek ode mnie i potem będziemy powoli się żegnać.
0: No to gramy.

0: Nawet nie wiedziałem, że znam ten kawałek.
1: Bardzo ładny, prawda?
0: Słodziutki.
1: Czas naszej audycji dobiega końca nieubłaganie. Będziemy się powoli z Państwem żegnać.
0: No niestety. Ale zapraszamy już za tydzień.
1: Oczywiście zapraszamy za tydzień. I
0: czy ty wiesz, że nam niedługo stuknie 20 audycja?
1: Jak słodko.
0: Trzeba będzie jakąś imprezę zrobić.
1: Jakieś ciasto. I kwiaty tradycyjnie.
0: Tradycyjnie?
1: Okej, to zapraszamy Państwa na za tydzień. Być może będziecie Państwo mieli okazję posłuchać relacji z kościółka Świętej Brigidy. To będzie nowość w naszej audycji, prawda? Ciekawe urozmaicenie. Mam nadzieję, że ciekawe.
0: Pit, nie będzie twojego Pink Floyd dzisiaj, sorry.
1: Będzie za tydzień. Ja mam nadzieję, że niedługo powrócę do świata wirtualnego. No i tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo Państwu na dzisiaj.
0: Ja również, kłaniam się nisko.
1: Dobranoc.
0: Do usłyszenia za tydzień.

tak między nami, to jestem człowiekiem zaniepokojony, by rzec rozczarowany, bo miałem ambicje stworzyć taką rezolutną rasę, a wyście to tak po ludzku, spartolini. Jestem

Zatem oto nie wszystko. Drogi, mosty kołowe, urzędy skarbowe, gospodarstwa domowe. Powiadam wszystko, za wyjątkiem ciebie, chłopaku. Wypływasz jutro, mandżur, pakuj.

Wybrałem ciebie, bo tak właściwie to nie wiem, dlaczego ciebie wybrałem. Chciałem tylko, żebyś był fajny i żeby ktoś kiedyś mógł powiedzieć: był Noe. Noe, gość, co się czasem spinał, ale uwierzył. I gdy szedł po gnoju,

Graja zapalniczek tłum i tanich komplementów. Ledwie zapach twój w drzwiach się pojawia, a już jakby coś.

To tak na dobry początek zespół The Jesus and Mary Chain. Trochę zapomniany już chyba dzisiaj, a takie zespoły trzeba przypominać. Zespół The Jesus and Mary Chain, kawałek zatytułowany Head On, jeden z bardziej znanych utworów tego znamienitego zespołu. Dzisiaj mnóstwo muzyki, mnóstwo utworów do zagrania. Nie wiem, jak się z tym wszystkim zmieszczę. Chyba się po prostu nie zmieszczę, więc nie gadam, tylko gram. Płyta wieczoru, grupa On the Might of Princes.

To był zespół On the Might of Princes, gwiazda dzisiejszego wieczoru. To kawałek z płyty zatytułowanej Sirens, trzeciej płyty długo grającej tego zespołu, wydanej już kilka miesięcy temu. Płyty, z której chyba nie prezentowałem w tej audycji jeszcze żadnego utworu, więc najwyższy czas to nadrobić. On the Might of Princes. Wrócimy do tego zespołu jeszcze kilka razy w dzisiejszej audycji. A teraz kolejny pomysł pod tytułem przypominanie bardzo ważnych zespołów. Teraz chciałem przypomnieć zespół Pixies, legendarny bostoński zespół, który na przełomie lat 80. i 90. tworzył kanon muzyki alternatywnej. Przypomnę utwór tego zespołu w wykonaniu innej grupy, Promise Ring, zagra kawałek Gouge Away.

To był zespół Promise Ring wykonujący utwór Gouge Away, oryginalnie nagrany przez zespół The Pixies, o którym oczywiście zapomnieć nie można. No dobrze, teraz coś z Wielkiej Brytanii dla wszystkich brytofanów i brytfanek. Utwór zespołu Blur zatytułowany jakże niebrytyjsko Magic America.

To był zespół Blur. No to skoro mamy kącik brytyjski, to po Blur musi wystąpić zespół Pulp.

To był zespół Pulp z krótką wizytą w dyskotece. Skoro zabrzmiał zespół Pulp, to teraz zabrzmieć musi Pulp Song. I bynajmniej nie będę tu dla was grał muzyki z filmu Pulp Fiction. Ja lubię układać pewne takie ciągi narracyjne z piosenek, ale bez przesady. Pulp Song w wykonaniu zespołu Stella Star i wracamy wreszcie do Nowego Jorku.

To był zespół Stella Star. No i skoro jakby kontynuując wątek takich narracyjnych tutaj powiązań między kawałkami, skoro był Pulp, skoro był Blur, skoro był Pulp Song, to teraz nie może zabrzmieć nic innego jak piosenka zespołu, który pojawia się w tej audycji ostatnimi czasy co tydzień. I bardzo dobrze. Zespół Cool Kids of Death.

się pytam, czy ten kutas wreszcie cię zostawi. Tylko on wie, jak cię dotykać, tylko on ma takie prawo. Ale pamiętaj, że ja byłem przed nim, a przede mną mój kolega. I wiem, co teraz nastąpi.

Przecież znam siebie, mam się na wyciągnięcie ręki, ale wciąż za tobą tęsknię, ty przeglądasz moje płyty, a ja nie wiem co powiedzieć, więc mówię, patrz, taki Morrissey na przykład napisał tyle piosenek, wydał tak dużo płyt.

To był zespół Cool Kids of Death, a teraz przed nami coś z zupełnie innej beczki, mianowicie zespół, którego nazwa przypomina mi, że będzie jeszcze pięknie, że będzie jeszcze lepiej niż dzisiaj. Zespół, który nazywa się The Last Days of April. Zespół ze Szwecji. Zespół, który pojawiał się w tej audycji kilka razy, ale bardzo, bardzo dawno go nie grałem. Last Days of April i kawałek zatytułowany Glowing Me, Choking You.

To był zespół Last Days of April i muszę przyznać, że nie mogę się już doczekać, kiedy nadejdą ostatnie dni kwietnia. Bardzo, bardzo lubię ten okres. A teraz wracamy z powrotem do Stanów Zjednoczonych, a dokładniej do Nowego Jorku, bo wiadomo, że to tam właśnie wstaje najciekawsza muzyka. Przypominam, że audycja Emulacja jest audycją oczywiście interaktywną. Zapraszam Was na kanał Ilcowy Sar. Zapraszam Was również na czat fanów zespołu CKOD. Możecie go znaleźć na stronie internetowej www.dwadzieściakilka.prv.pl www.dwadzieściakilka.prv.pl. Wracamy do Nowego Jorku. Zespół o francusko brzmiącej nazwie Les Savi Favre.

Łagodnie się zaczyna, łagodnie się kończy. To był utwór zespołu Les Savifav z płyty zatytułowanej Go Forth. A teraz wracamy na płytę wieczoru. Płytę zespołu On the Might of Princes, płytę zatytułowaną Sirens, czyli Syreny. Zespół pochodzi spod Nowego Jorku. Zaczął wydaną 4 lata temu płytą zatytułowaną Where You Are and Where You Wanna Be. Płyta została wydana w bardzo minimalnym nakładzie przez sam zespół. Okazało się jednak, że bardzo się spodobała niezależnej publiczności amerykańskiej i już po roku została wznowiona przez większą wytwórnię, przez wytwórnię Revelation, która do dzisiaj zajmuje się przygotowywaniem płyt zespołu. No i właśnie rok temu ukazała się 3. już płyta długogrająca zatytułowana Sirens i z tej płyty posłuchamy kawałka, który nazywa się Speed Survival on the Might of Princes.

To był zespół On the Might of Princes i drugie spotkanie z płytą tego zespołu zatytułowaną Sirens, drugie, ale nie ostatnie tego wieczoru. Czasu coraz mniej, strasznie mnie dzisiaj czas goni. Tak jak mówiłem, mnóstwo muzyki do zagrania i na pewno wszystko się nie zmieści, a więc już nie gadam, tylko gram dalej. Zespół Rival Schools i kawałek zatytułowany Used for Glue.

To był zespół Rival Schools, największa obecnie gwiazda nurtu zwanego Groovecorem, który został zapoczątkowany kilka lat temu przez zespół Quicksand. Zresztą kilku członków zespołu Quicksand gra właśnie w Rival Schools, zespole, który pojawił się na dobre w ubiegłym roku. No i zdobył dość dużą popularność wśród fanów takiej nieco ostrzejszej muzyki. No dobrze, to teraz dalej drążymy dziwne rejony w dzisiejszej audycji. Zespół The Polyphonic Spree i kawałek zatytułowany Soldier Girl.

To był zespół The Polyphonic Spree. To taki zupełnie nietypowy, zupełnie nietypowa grupa, która składa się z kilkudziesięciu osób. Zresztą było to słychać, że mnóstwo instrumentów jest używanych w muzyce tego zespołu. Członkowie ubierają się w białe szaty, koncerty przypominają raczej nabożeństwa. No, totalny odjazd. Generalnie zdecydowanie jest to zespół, który stoi po stronie jasności. A teraz coś zupełnie dla odmiany. Zespół, który nazywa się niezwykle oryginalnie I Love You, But I've Chosen Darkness. To jest moje odkrycie dosłownie z przedwczoraj. Zespół, który przyszedł gdzieś tak z nienacka i muszę przyznać, że po pierwszym przesłuchaniu debiutanckiej epki, na której znalazły się cztery utwory, no jestem bardzo... bardzo mi się to podoba i jestem bardzo ciekawy, co ten zespół pokaże dalej. Zespół nazywa się I Love You, But I've Chosen Darkness.

To był zespół I Love You, But I've Chosen Darkness ze swojej debiutanckiej epki. Zespół pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, wydał jak na razie jedną tylko krótko grającą płytę, ale już nie mogę się doczekać czegoś więcej, bo bardzo, bardzo mi się ta muzyka podoba. No dobrze, teraz coś bardzo, bardzo starego dla odmiany. Już w pół do pierwszej, jeszcze tylko 30 minut do końca audycji, więc czas na smutne granie. Zespół, który istniał na początku lat 90. Wydał 3 płyty długogrające, dzisiaj chyba mało pamiętane, a szkoda, warto do nich wrócić. Grupa nazywa się Slow Dive i z płyty Suwlaki posłuchamy kawałka Machine Gun.

To był zespół Slow Dive, kawałek zatytułowany Machine Gun. No to pozostańmy w takim nastroju. Przenieśmy się kawałek z Wielkiej Brytanii do Francji, gdzie nagrywa zespół Air, który właśnie dosłownie kilka dni temu wydał swoją najnowszą płytę Talkie Walkie. I z tej płyty posłuchamy najciekawszego, chyba najbardziej przebojowego kawałka zatytułowanego Cherry Blossom Girl.

0: To był zespół Air i kawałek zatytułowany Cherry Blossom Girl. Założenie jest generalnie takie, żeby grać w tej audycji muzykę, której nie usłyszy się nigdzie indziej, albo którą ciężko jest usłyszeć gdziekolwiek indziej. Ten zespół akurat można usłyszeć, ale co z tego, skoro taki ładny ten kawałek. No dobrze, przechodzimy do następnej pozycji w dzisiejszym programie. I to będzie, mam nadzieję, swego rodzaju rarytas, zespół Placebo.
1: Alors, le groupe qui a promis de jamais jouer de reprise sur scène, maintenant joue une reprise. C'est une vieille chanson de Alex Chilton, The Big Star. Ça s'appelle Holocaust.

Z taką zapowiedzią po francusku w wykonaniu Briana Molko, utwór Holocaust w wykonaniu zespołu Placebo. Utwór Holocaust, który w oryginale znalazł się na absolutnie genialnej płycie It Will End With Tears grupy This Mortal Coil, kolejnej zapomnianej grupy, o której warto przypominać. Jako że do końca audycji już tylko 20 minut, taki nastrój będzie nam już towarzyszył do końca. No, może z małym wyjątkiem, i tym wyjątkiem będzie utwór, który usłyszycie teraz. Interpol, Roland.

To był zespół Interpol, zdecydowanie najważniejszy zespół, który pojawił się w ostatnim czasie. No dobrze, to skoro mamy pozostać w ponurym nastroju, no to bardzo proszę, Cooper Temple Close.

To był zespół The Cooper Temple Close. Co dalej? Dalej zespół, o którym tydzień temu mówiłem sporo, a dzisiaj tylko zagram kolejny kawałek tej grupy. Grupa nazywa się Hope of the States, a kawałek 101st Lament.

Tak, tak, wyciskam łzy. Taki właśnie jest plan, żeby co tydzień na koniec audycji wycisnąć z was trochę łez. No to wyciskam dalej. To utwór, którego nie miało tu w ogóle być dzisiaj. Pierwszy raz zdarzyłem się coś takiego, że audycję, którą miałem już gotową, zaplanowaną, zmieniłem w ostatniej chwili, dograłem jeszcze ten kawałek, usłyszałem go dzisiaj gdzieś przypadkiem w biegu, przypomniałem sobie o nim i postanowiłem, że on musi tutaj się dzisiaj pojawić. Nie do końca jestem przekonany do tej płyty, nie do końca pasuje mi muzyka tego zespołu, ale ten utwór jest porażający. I am Claude.

Czy odważysz się zerwać gwiazdę z mojego ulubionego nieba? To wszystko na dzisiaj. Dochodzi godzina pierwsza. Zostawiam was jeszcze jednym utworem. Będzie to Atmosphere zespołu Joy Division, bo co innego może zamknąć taką audycję. To wszystko na dzisiaj. Zapraszam w przyszłym tygodniu. Dobranoc.

0: To 5-1-5.
1: Raz, dwa, sprawdzam, czy mnie słychać. SMS od mamy, czekaj, muszę go...

Licz tych followersów, ja sukcesy mierzę w płytach, a nie lajkach. Nie otaguję sponsora jak te panie w rajtkach. Młody Ernest raczej dobra dusza, żaden łajdak. Moim celem raczej spokój ducha, a nie Maybach. Szczerze mówiąc mi wystarczy Peugeot. Młody kot, nie zaufam nigdy starym zwierzom. Nigdy nie będę rapował o tym, jaki jestem prawdziwy i szczery. Całe szczęście moi fani.

Te 5, 1, 5. Białe wino na kieliszki 4 złote za sztukę. Tak spędzimy lato, więc odłóż na potem. Na

0: idę. Chętnie przetnę twoje hamulce. Już na Mokotowie opowiadasz o przyjaciółce. Pytasz mnie, czy chcę zapalić papierosy, masz w kurtce. Oprócz tego jakieś 100 tysięcy książek na półce. I szczerze mówiąc, zobaczywszy je, się zakochałem. Przez następną dobę cały Boży świat olałem. To było lata temu, jeszcze zanim rapowałem. Kiedy za robotę skandalicznie mały banknot brałem. To było w 2013, pamiętasz? Jak błagałem cię, byś szybko zapisała mnie w swój kalendarz.
1: 5-1-5.
0: Zapisałem numer telefonu 515 na rękach.
1: 515.
0: To było w 2013, w kwiecie wieku, ale w głowie same kolce i chwasty.

fotele. Dla ciebie jarzębiak i kwiaty. Siądź przy mnie na stawie.